sigulago bo waliyo tudeka wonu webuza lwacho sula munju sibwenu waliyo tudeka wonu webuza nti mukiriki yongwe yafumbibwa bo waliyo tudeka wonu webuza na yenze nganzala chitegeza nti waliwe ensonga lwacho limulo